twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetute joyo jaje tuli mukama watugamba wetute nemichima jafesebo oliwachisero limwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno umwe mutukufu mamire kaniseno umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasamyaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasamyaka mwaka fenamunokajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwasi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo